mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygrana.